Działanie Program Radiowy Słuchaj Tu Polska realizowany jest w ramach projektu Fundacji Wolność i Demokracja, Polska Platforma Medialna Ukraina 2023-2025. Projekt finansowany ze środków